0: Staliśmy za królestwem. Mieszkał w Moskwie w tym hotelu Luks w kącie 11. Ja zajmowałam numer 17.
1: Do codziennej pracy.